0: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Reklama. Hunters. Od ponad 30 lat specjalizujemy się w ochronie i monitoringu. Zapewniamy bezpieczeństwo, na które możesz liczyć 24 godziny na dobę. Nasze doświadczenie i zaawansowane technologie gwarantują spokój i ochronę każdego dnia. Wejdź na www.hunters.pl. Hunters. Mamy oko na wszystko.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

0: somebody else.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowcu.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Dasza Żurlew z Kolejnik. Dzień dobry, dzień dobry. No i mamy już środę i mamy chłodny, ale rześki poranek w okolicach 10 stopni. Teraz, a w ciągu dnia nawet 20 kresek mają nam termometry pokazać. Ma być pogodnie, chociaż po południu może być więcej chmur i teoretycznie może popadać.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy.
13: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się.

0: I na Mazowszu doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
1: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
0: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg. Okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
2: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
3: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.
4: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
0: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
5: SK Ostrów Kalisz News.
6: Zasię Źródlewsko-Lejnik. Dziś wyjadą swoje pierwsze kursy. 6 nowych autobusów elektrycznych zaprezentowano wczoraj w Ostrowie.
7: Bardzo ładne. 12,5 metra. Zobaczymy, jak się będzie nimi jeździć po Ostrowie, nie?
8: Bardzo ładne. Są wygodne, nowe.
6: Mówią mieszkańcy. Obecnie Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie ma ponad 20 autobusów elektrycznych, a wszystkich 51. Zespół Raz, Dwa, Trzy oraz Ania Wyszkoni gwiazdami tegorocznych Dni Nowych Skalmierzyc. Impreza 26 i 27 czerwca na placu przed dworcem. W programie także liczne atrakcje, animacje i dmuchańce dla najmłodszych.
5: Jankes,
9: Janke,
5: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
11: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
12: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
10: bo... Ja odpowiem jak kama w ciąży, bo tak!
11: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
12: Kama w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!
10: Środa może być fajna, bo...

0: senioritas i tam ci drodzy, senioras. Dzień dobry, witamy
1: tak,
0: na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie, nie.
0: Jest w ciąży, oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to, to my też
1: to
0: się
1: telefony.
0: Z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo...
0: Bo dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo zaraz bliżej piątek. O, i już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze, wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
0: O!
1: Czyli jednak, coś jest na rzeczy. I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:09.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza.

0: Tutaj SK 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No, no i to zawsze tak jest, to no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: Że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
4: Nie.
2: No to jak
1: to się zaraz dowiesz.
0: No właśnie.
4: Dobrze, powiecie mi?
1: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
4: No. Tak.
1: Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Tak. Do tortur.
2: Masz
1: nie do tortu,
0: no właśnie, tylko do tortur.
1: I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
4: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
4: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No, tak. No my możemy.
2: Mamy
0: z przodu z nie.
2: Ból wymalowany na twarzy.
1: No ale 1800 na dwa dla was jesteście za... na tak?
2: To się robi dla fejmu. No.
1: A, przepraszam.
2: Do CV sobie.
0: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy...
1: Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okej. Okay.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, o.
0: To jest ważna informacja.
2: Dobrze, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
4: Dla mnie nic się nie zmienia, bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
5: Przerozumanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
4: Oczywiście,
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
2: Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Na plaży w Kurycznia City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
14: Pozdrowie Kalisz, powoli budzą się do środy. Poranek mamy chłodny, ale rześki. W ciągu dnia ma być bardzo przyjemnie, bo nawet 20 stopni obiecują pogodę w Wisłecie. A ruch o tej porze? W wielu miejscach jeszcze spokojny, ale są takie, gdzie zaczyna być intensywny, bo siódma się zbliża.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje

0: inflację jako główny powód do obaw, wynika z nowego badania UCE Research. W tym momencie to ponad 21%, a jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
1: SK Sport News.
0: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League. Manchester City, jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
2: Jankes,
3: Kama
2: i Wiktor.
4: Ja też przez to, że się wywaliłem co dzień na rowerze, mam kontuzję nadgarstka.
5: No, tak przy okazji.
6: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
4: No to prawda.
7: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
8: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
6: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
9: To ja zagram. Ja się staram.

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Słyszałeś kamany, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże to, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
2: O, ciekawe. No to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Reklama. Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
4: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu sztukowca.

0: 10 minut, zostało do 7. Musimy Kama pochwalić kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi jakoś, tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena!
3: Budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: Jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
2: Magda,
1: dobrze.
2: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no to ale miło.
2: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
0: O!
4: No tak, jest to prawda.
2: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem i jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim
2: naraz. I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to myszko? Prosimy, jak chciałabyś to... No?

0: No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało gagało, jak to się mówi, no.
2: Popijcie mu wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny, fajny?
0: Najlepszy.
2: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie
1: czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
3: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.
4: Radio.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam za kolegę, ale
1: to nie, nie,
2: nie,
1: to
2: miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: Szukamy
1: kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25%.

0: Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol&Mar 25.

0: www.bmw-galisz.pl.
1: Kierowcy, uważajcie na Krajowej 12 na trasie Kalisz-Opatówek. Tam gruby remont i momentami grube utrudnienia i stanie w korkach. Podobna sytuacja na trasie Ostrów-Krotoszyn. To z kolei Krajowa 36, gdzie również trwa remont. Są tymczasowe światła i momentami ruch wahadłowy.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporter z Kijowa.

0: swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
2: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
3: To jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
1: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
4: SK Ostrów Kalisz News.
5: Nasze Zrudlewsko-Lejnik. Blisko 100 nowych mieszkań powstanie na osiedlu Tyniec w Kaliszu. To w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej.
6: Tam, gdzie kiedyś były pola, w tej chwili powstaje nowoczesny fragment miasta.
5: Mówi prezydent Krystian Kinastowski, a mieszkania mają być gotowe pod koniec przyszłego roku. Rusza renowacja kwatery powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie. Wykonawca przejął już plac. Odnowione będą nagrobki, pomnik główny oraz ogrodzenie. Koszt to prawie 550 tysięcy złotych. Pieniądze miasto ma od wojewody wielkopolskiego.
4: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
8: I w Europejskim Dniu Morza.
9: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
10: Jezka, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
8: A jak się zgarnie 500, zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dracula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów. 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
4: Natalia, powiedz, co napisałaś w naszym messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło żeby do ciebie nas zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
2: No to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
4: Z kim grasz?
2: Dokładnie.
4: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
3: Ja bym wybrała, bo
2: to
3: jest taka
2: wysportowana. Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, no, dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
4: Poznajcie się.
0: Zdobyć 5 stów.
2: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
4: O, okej.
3: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. No na co dzień pracuję w dużej firmie, więc... Dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
3: Tak, przygotowania są.
4: Już Jankę posmutniał.
3: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
2: Mm-hmm. No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
2: Że tak.
0: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć no, swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
4: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
3: piosenki.
4: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
3: Piosenki.
4: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej. Mhm.
4: Drugie słowo to majtki.
3: Jakie jeszcze, da?
4: Majtki.
0: Bieliznę. Majtki, może tak. Mhm. Majtki, po prostu majtki.
3: Stringi.
0: Okej, dobrze, lećmy dalej.
4: Trzecie słowo to golarka.
3: Mężczyzna.
4: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
4: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje. Takie wiesz, no tak i też pomyśl
3: szybko.
0: Co może powiedzieć Kama? Szybkość. Okej. Okay. Okay.
4: I ostatnie słowo to paprotka.
3: Kwiatek.
0: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, okay, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
4: Oby się udało.
1: 5 słów, 5 stów.

0: Nie ma jeden dream, żeby zgarnąć 5 stówek.
1: 5 stów. Natalia, nasza słuchaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze? Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
2: Piosenki.
1: Majtki.
2: Stringi.
0: Golarka.
2: Mężczyzna.
1: Koń. Na...
2: Szybkość.
0: I na paprotkę...
2: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
1: obstawiam,
0: to.
1: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, come on!
1: Uwaga, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej.
0: Okay. No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
3: Super! Od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić.
1: Ale
3: Wiktor, dzięki wielkie.
1: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
3: A no, żeby się stówę. Uda. Pięciu to też jak...
1: Stówę?
3: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
2: Ja liczę na więcej niż 200.
3: No. Nie ma presji, naprawdę. Dobra. Jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
1: Kama, Iza.
2: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
3: Hity.
1: Jajajajajajajajajaj.
3: Co?
1: Piosenki.
3: No dobra, no hity to piosenki, no hello, no przecież nie ma innych hitów.
1: Nie, Kama, ja ostatnio chyba pomyliłem się.
4: Nie każda
3: ja
4: piosenka
3: wam
4: to
3: zawsze
4: hit.
3: Uznawałam, o, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
1: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
2: Każda kobieta ma swoje.
0: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
3: Stringi.
1: Brawo! Stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
0: Uwaga.
1: Jak są stringi, to musi być...
0: Golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
4: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
3: Golarka, możemy zmienić płeć.
0: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, nie za mocno.
2: No, naprawdę. Jest kobieta i jest...
3: Męska golarka.
1: Nie!
3: No co, mężczyzna, nie? No
4: tak.
1: Mężczyzna.
0: No mężczyzna, no.
1: Uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą zdyskwalifikować.
3: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada, no.
1: Jak
3: nie
1: sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Lećmy dalej. Koń, Kama, ty się znasz na koniach.
0: No.
1: Koń.
0: Jaki jest koń, każdy widzi.
1: Dokładnie.
0: A jaki jest koń?
1: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
2: Jak pędzi? Inna nazwa, jak pędzi, coś robi.
0: Bimber.
1: Koń robi bimber, to wtedy co? A nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
4: Nie, bo robi to w ukryciu.
3: Koń, pędzący koń, teraz to się boję powiedzieć, że w galopie.
1: Dawaj, Kama, szybko.
0: Jeden wyraz to jest.
3: Jeden wyraz. Szybki.
1: Kurde, dobrze!
3: Jest.
1: Zaliczamy, szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę. I uwaga, ostatnie.
0: Paprotka.
1: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
3: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
4: Najprostsze?
3: Kwiatek.
2: Tak!
3: Jezu,
1: panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia...
3: Zgarniasz!
1: No i co?
3: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją... nie wiem, co właściwie...
2: Dobrze, wybrała.
1: Masz rację, Kama. Była szansa na 500. Są 300. Ale to jest dobra informacja.
3: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
0: Nie. Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: tutaj SK 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin sobie faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to u mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała. Radio.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
10: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
9: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
10: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć.

0: własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: Przyjemna dawka słońca od rana w Kaliszu i w Ostrowej. Tego słońca dziś brakować nie powinno, chociaż po południu wieczorem może delikatnie pokropić, ale gwarancji nie ma. Mamy teraz 12 stopni na plusie, potem tych stopni będzie nawet 20. A ruch, jak to przed 8, zaczyna być intensywny.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
6: SK Sport News.
5: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez sztab świętych treningów rywali.
7: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33. Już.
8: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
9: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze by 2 dni do pracy.
10: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
7: Kasujący, że jutrzejszy dzień, Kama. To już w ogóle mamy już weekend.
10: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczynamy weekend!

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie?
1: Na
0: grzebienie.
1: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzałam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy nie słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacze.
1: Słuchamy.
0: Proszę. No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przeglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co taki garaż?
0: Czepiasz się, schudnij i już.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach ciuka błędu! Kurdy! Asia, bo
4: to jest ustą pierwszeństwa. Jezu, to jest ustą pierwszeństwa.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama. Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa. Pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Schab wieprzowy bez kości aż 32% taniej, teraz tylko 13,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 20,79 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 1 kg za jedyne 10,99 zł. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To już ostatnie godziny. Wiosenna wyprzedaż mebli w Comforti dobiega końca. Tylko do soboty masz szansę zgarnąć solidne sofy, łóżka i materace w bezkonkurencyjnych cenach. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają z każdą minutą. Postaw na bezkompromisową jakość i solidność, która zostanie z tobą na lata. Znajdziesz nas w Nowych Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Poniedziałek, piątek, 10-18, w sobotę do 14. Comforti. Jakość bez kompromisów.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
17: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Tak, a o co?
5: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Halina, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii i gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
4: Tak.
5: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka. Proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
4: Co skompletowałam?
5: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
4: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
5: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
4: Co skompletowałam?
5: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
4: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
5: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle

0: następnego dnia, prawda?
1: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
0: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. No jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione, no.
1: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
0: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili będę jechała spoza Warszawy, no bo...
1: Aha. To zróbmy tak, jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić i wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani i proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
0: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego, no tyle to robię.
1: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
2: Cześć babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK, kochamy cię.
0: Cześć! Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
6: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami, to mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy!
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień.

Dzień jest The Best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
16: Przy szkołach i przedszkolach może być jeszcze intensywnie, jeśli chodzi o ruch na drogach Kalisza i Ostrowa teraz, ale za chwilę powinno się to wszystko wyciszyć. Gorzej, jeśli chodzi o remonty, bo te trwają w najlepsze prace, m.in. na trasie numer 36 Ostrów-Krotoszyn, no tam jest grubo.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: Minęła ósma, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporter Eski.
18: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
19: Ja prowadzę gospodarstwo.

0: panu Ziobrze. To być może kwestia przyszłej ekstradycji. Wiem, że pan minister Żurek już podjął działania. Zakończy się sukcesem.
1: Mówił Donald Tusk, a przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
2: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
1: A bo według Izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Kasia Żydewsko-Lejnik. Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w podostrowskim Michałkowie wczoraj wieczorem.
5: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
4: Mówi Martin Halarz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na miejsce rozdysponowano liczne służby. Pilot zanim lądował krążył nad lotniskiem wytracając paliwo. Na szczęście nic nikomu się nie stało. 30 tysięcy złotych dla Ostrowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dokarmianie bezdomnych kotów. To w ramach programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom. Dzięki temu w tym roku Ostrów na taką pomoc kotom wyda 65 tysięcy, bo 35 miał już w swoim budżecie.
3: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
6: Dzień dobry, 3 minutki po 8 już.
7: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
8: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
7: Dobrze mówisz!
6: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
7: Nie chcieliśmy cię poprawiać. Tak.
6: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że może to jest taka większa zatoka? Że tam
4: nie, no.
2: To nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki?
5: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk,
1: no.
5: Odpowiedzieli.
1: No.
5: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie wiem.
5: Tryptyk. No, powiedzieli, jakbyś odpowiedział na pytanie, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy...
1: Takie coś, tak. Takim trzy.
0: No, że to trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już się nie tłumacz.
5: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Czyli tylko pająk?
1: Tak.
5: A na to, co to jest memento mori? Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli carpe diem, takie
1: podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.

0: Zapraszam na pokład samolotu.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
4: Następny weekend.
5: Tak, to już chwilka.
3: Rzeczywiście.
6: No, a człowiek cały czas nie wie,
3: gdzie. Ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
4: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
6: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole. Justyna razem z nami. Dzień dobry.
7: Cześć, cześć.
4: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
6: Tak.
7: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską. A jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
6: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
4: O Jezu, ale to będzie historia. Ale
3: co ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
4: No jak to, co jej

0: on wybiera, no i guess what, ja wybieram to.
1: Guess what, gdzie zadzwoniliśmy, no właśnie.
2: O Jezu, ale to będzie historia, ale...
3: Ale co ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
2: No jak to, co, jej imię...
4: Będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać tam na coś innego.
3: Nie,
4: no,
3: nie ma takich pomeksów
2: już, miłość.
3: Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście, no.
2: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek, ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
4: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta, czy ty masz pomysł na ten tatuaż, co to będzie?
0: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
3: No. Ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak? Tak,
0: okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
3: Czy to
0: tatuaż.
3: Już może być tradycja, gdzie lecimy, tam robimy.
2: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz. No takie...
0: Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
4: Wielkie Radom na piersi.
2: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot w ciśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
4: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.

0: okej. Okay. Ale to...
1: Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest... do bani.
2: Ale słuchajcie,
0: ale ja...
2: A ta Grecja i ten Zorba? Może?
3: Coś mi z tą Grecją coraz bardziej.
0: No.
3: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
4: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
3: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
1: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
3: I dwie oliwki z przodu.
2: Ewentualnie kostkę serka.
3: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
1: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
5: Odlot ściśle tajny.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.

0: Lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane...
2: No szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie. No, w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport, oglądać.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy.

0: pracy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Okulary słoneczne jak najbardziej wskazane teraz w Kaliszu i w Ostrowie, bo jest przyjemnie słonecznie i 12 stopni na plusie mamy, ale po południu wieczorem może być więcej chmur i może trochę popadać. Ruch umiarkowany o tej porze. Pamiętajmy, utrudnienia, remonty m.in. w Ostrowie na Leduchowskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
7: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
8: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
9: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
10: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
8: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa, środa, środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: No. Nie wiem, dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj.
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ

0: Po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
2: W Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda, kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
3: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają za rogiem.

0: Kto tam dmucha w tą wuwuzelę, że tak byle jak? Tak?
1: Najważniejszy jest Kamil. Optymizm.
2: Reklama.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, nie mam pomysłu.
4: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
5: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
4: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie? Soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
5: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
4: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
2: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
6: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
7: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam,

Możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 600

0: Tak namawialiście mnie, do i 8:49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, a w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Ładnie, przyjemnie.
1: Ten już weekend, już, ten weekend już. Procki, znowu może być
2: Procki,
1: grillowy.
2: Co, dawaj, kot mówi grilla o pogodzie.
0: Dawaj pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
3: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby Tuska, pana Karola Nawrockiego.
3: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
3: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
4: Co takiego?
3: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko!
5: Jankes i Wiktor.
3: A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę, w człowieku.
2: Kiedy byłeś tak na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze wpuszczali
3: za... pochodniami oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no. No. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Bierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
16: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
19: Rześkie powietrze, przyjemne słońce za oknami w Kaliszu i w Ostrowie, więc czas na przyjemną, mocną, imieninową kawę. Dziś świętują m.in. Bernard, Wiktoria, Dawid oraz Józef. Kłaniamy się nisko. 13 stopni na termometrach mamy teraz, potem ma być nawet 20.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
20: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
21: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.

0: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Dżem i Czesława Niemena. Teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
1: SK Ostrów Kalisz News.
2: Basia Źródlewska-Olejnik, były wiceprezydent Ostrowa Mikołaj Kostka, pójdzie do więzienia. Sąd okręgowy w Kaliszu odwiesił mu wyrok.
3: Sąd po przeprowadzeniu postępowania zarządził wykonanie kary 1 roku.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller, a skazany już zapowiedział, że od decyzji sądu się odwoła. Więcej na sk.pl. Przed nami trzeci bieg Leśniko, puchar dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Bieg 31 maja, a zapisy kończą się dziś. Do pokonania będzie 10-kilometrowa trasa, szczegóły znajdziemy.

0: ależ przypominajka. Ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie radiowca. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł? 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldora. Komu bilety na Sona Pola? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
5: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
4: Dlaczego NAM?
5: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
4: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
6: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
10: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
11: To już ostatnie godziny. Wiosenna wyprzedaż mebli w Comforti dobiega końca. Tylko do soboty masz szansę zgarnąć solidne sofy, łóżka i materace w bezkonkurencyjnych cenach. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają z każdą minutą. Postaw na bezkompromisową jakość i solidność, która zostanie z tobą na lata. Znajdziesz nas w Nowych Skalmierzycach przy Podkockiej 4D. Poniedziałek, piątek, 10-18, w sobotę do 14. Comforti. Jakość bez kompromisów.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandi.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
13: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
14: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
13: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
14: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Danie Radzieska, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie niejednokrotnie Nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska. Tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha, I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning, Westę. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
8: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
7: Dlaczego NAM?

0: bo przygotują najlepsze wakacje nam. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
2: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
6: Hej, co u Ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
6: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
9: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Ocean Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale beton.
2: No?
1: Nie do poruszenia.
2: Właśnie, taki mocny i taki tani.
1: Bo to beton od XBET.
2: Zapisz numer 728-478-155.
1: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
2: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Linowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy. Szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy. Kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
2: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Group.

0: Pudełek.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Termometry pokazują już, uwaga, 16 stopni, a dziś pogodowi specy zapowiadają tych stopni nawet 20, a może i ciut więcej, tak więc, no, może być za chwilę naprawdę przyjemnie. Chociaż wieczorem mogą pojawić się chmury i może przelotnie popadać. Jeśli chodzi o ruch na drogach, jest spokojnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
7: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
6: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłystun. Dzień dobry, Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
8: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny, Mateusz Chłystun.
6: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
9: SK Ostrów Kalisz. Sport.
5: Daszy Źródlewski, kolejnik. Kontuzje tuż przed pierwszym meczem o brąz. Trudna sytuacja 5 zawodników Rebut KP Rostrowi przed sobotnim spotkaniem z Wybrzeżem Gdańsk.
10: Liczymy na to, że do soboty nasi fizjoterapeuci postawią ich na nogi i będą gotowi do gry.
5: Mówi prezes klubu Jakub Kaszuba. Mecz w sobotę w 3MK Arenie w Ostrowie o 15:00. A skoro przy sobocie jesteśmy, to 23 maja w Kaliszu będzie można pograć w golfa od 11 do 16 na polu golfowym przy Wiankowej. Bezpłatne zajęcia, porady trenerów i atrakcje dla całych rodzin.
11: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michał Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz lukę pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo, trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tego, do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, to świr. Sebastian, mega, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie? No może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Mamo, ja po prostu uwielbiam ten angielski! Speaking English is easy!

0: Forum budujemy pewność siebie, która zostaje na zawsze. Prowadzimy uczniów od malucha przez maturę aż po certyfikat Cambridge. Szkoła Forum, Kalisz, Pleszew, Koźminek. Tu pasja spotyka się z wiedzą. Zapisz się już dziś. Zadzwoń 601 909 399.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: I po reklamie.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin Van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin Van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Shauna Paula i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual w SC. Z Ritą Orą, oczywiście, lokalu.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, chcę...

0: Lecieć na wakacje.
1: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
0: Dlaczego NAM?
1: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
0: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
2: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow.
9: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
10: Wow.
9: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
12: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax, twój partner w każdej inwestycji.
15: I po reklamie.

0: Miło i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty tarasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
9: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
10: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
16: Przyjemnie, słonecznie, praktycznie ciepło w Kaliszu i w Ostrowie teraz, więc kto nie musi być w pracy, w szkole czy gdziekolwiek indziej, to niech wyjdzie na spacer. Tym bardziej, że po ostatnich opadach ta zieleń jeszcze mocniej buchnęła, więc naprawdę okoliczności przyrody są świetne.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
17: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
18: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
17: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
19: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
20: Czołem, żołnierze!
17: Na później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
21: SK Ostrów Kalisz News.
16: Basia Źródlewsko-Olejnik. Obwodnica Kalisza przyspiesza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, który za ponad 680 milionów złotych wybuduje 18,5-kilometrowy odcinek drogi. Ma na to czas do 2030 roku. Radość w Bocianim Gnieździe w Przygodzicach koło Ostrowa i radość internautów, którzy tę bocianią rodzinę podglądają. Wykluło się już drugie piskle. Maluch pojawił się dziś przed 7 rano, a w gnieździe są jeszcze 3 jaja. Jeśli macie ochotę podglądać, co się tam dzieje, zaglądajcie na bocianeprzygodzice.pl.
22: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Avicim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michu Sepkowski. Witajcie, gramy.

ESK Ostrów Kalisz.

0: Gips i win w Radiu SK. Czerwiec to gips w trasie Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty Gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Safe wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Safe i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać na SK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Victor Valigura i Dry School.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Schab wieprzowy bez kości aż 32% taniej, teraz tylko 13,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 20,79 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 1 kg za jedyne 10,99 zł. Twój market!

0: Graniczna 80.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
7: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
6: Dlaczego NAM?
7: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
6: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
7: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
8: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
9: To już ostatnie godziny. Wiosenna wyprzedaż mebli w Comforti dobiega końca. Tylko do soboty masz szansę zgarnąć solidne sofy, łóżka i materace w bezkonkurencyjnych cenach. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają z każdą minutą. Postaw na bezkompromisową jakość i solidność, która zostanie z tobą na lata. Znajdziesz nas w Nowych Skalmierzycach przy Podkockiej 4D. Poniedziałek, piątek, 10-18, w sobotę do 14. Comforti. Jakość bez kompromisów.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Do zobaczenia.
12: I po reklamie.

Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno.

Rekord był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacji, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitału wyglądało. A dla tych informacji, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitału.

0: Amerykan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
1: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Serena Gomez w SC. Radio
2: SK. Reklama.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, nie mam pomysłu.
3: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
4: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
3: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
4: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
3: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
5: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
10: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
13: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Wiesielska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło!

0: W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
3: Na plaży w Kury czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Z połem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz z połem.
10: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
11: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
10: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
11: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Angielski to nie tylko lekcje. To twoja wolność w podróży i pewność siebie w pracy. Czas zapomnieć o barierach i zacząć swobodnie mówić. Forum uczymy dorosłych po prostu mówić, a młodzież prowadzimy prosto do matury i certyfikatów Cambridge. Kalisz i Pleszew. Zadzwoń 601-909-399. Szkoła Forum i po prostu mówisz.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
17: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
18: Południe przyjemne i słoneczne w Ostrowie i w Kaliszu. Okulary słoneczne jak najbardziej wskazane, szczególnie przydadzą się kierowcom, bo to słońce przyjemne właśnie, ale trochę może przeszkadzać i oślepiać. A ruch o tej porze nie jest zły i naprawdę sprawnie się jedzie. Ja życzę wszystkim bezpiecznej drogi.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
19: Polak, Węgier, dwa bratanki.
18: Zaznaczył premier Peter Madzer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
1: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
18: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz

0: Reporter Michał Rawa.
1: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na plac zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15:00.
0: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
2: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
0: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Wasze Żudlew, kolejnik. Spalarnia śmieci w Ostrowie staje się faktem. Dziś miasto podpisało umowę o dofinansowaniu tej inwestycji w formie pożyczki i dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Do końca roku ma zostać wybrany wykonawca. Całość ma być gotowa do 2030. Obiekt powstanie na terenie strefy przemysłowej przy ulicy Wrocławskiej. Koszt to blisko 180 milionów złotych. Trwa kaliski tydzień zdrowia, a jakie rady na trzymanie formy mają seniorzy?
5: Ruch daje bardzo dużo.
6: No i cukru.
5: I gimnastyka.
7: Relacje. Oprócz tych wszystkich diet, ćwiczeń.
0: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Niezastąpiona Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK także. Tu Katy Alewęsierska po tej stronie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. To za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam

0: 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.

0: Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.

0: Drobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robek Grand Selection, unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robek przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robek.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafoks znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D Twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafoks, Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
3: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło?
1: Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku. No to pobierajcie aplikację Radio SK. Tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
15: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
16: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
15: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
16: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy

0: Nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Kalisz, ulica Górnośląska 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
7: I po reklamie.

0: trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba Jazzy Can't Night, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. I jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: To już ostatnie godziny. Wiosenna wyprzedaż mebli w Comforti dobiega końca. Tylko do soboty masz szansę zgarnąć solidne sofy, łóżka i materace w bezkonkurencyjnych cenach. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają z każdą minutą. Postaw na bezkompromisową jakość i solidność, która zostanie z tobą na lata. Znajdziesz nas w Nowych Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Poniedziałek, piątek, 10-18, w sobotę do 14. Comforti. Jakość bez kompromisów.
9: Haniu, już gotowe.
10: Tak prędko? Na pewno wszystko?
9: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty

i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl. Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relax chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla Ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżka albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy.

Stworzyć ścieżkę albo taras, stworzyć towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy.

0: 35.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Jak mnie się podoba to słońce za oknami, tak naprawdę odliczam godziny, by wyjść na jakiś spacer i wszystkim to polecam. Po pracy, po szkole warto z tego przyjemnego powietrza skorzystać. Mamy 21 stopni teraz na termometrach w Kaliszu i w Ostrowie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
8: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
7: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
9: Tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
10: położy.
11: To są paznokcie, widzisz?
10: A to świeże, to z wczoraj.
9: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
7: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
12: SK Ostrów Kalisz News.
6: Wasze źródło w Skolejnik. Na osiedlu Tyniec w Kaliszu powstanie blok z 94 mieszkaniami dla Kaliszan i osób, które chcą się z tym miastem związać.
13: Mieszkania powstają w bardzo atrakcyjnej lokalizacji.
6: Mówi prezydent Krystian Kinastowski. Mieszkania mają być gotowe pod koniec przyszłego roku. Blisko 160 tysięcy złotych na ogrody działkowe w Ostrowie w tym roku. To z budżetu miasta, które od 2015 dokłada działkowcom na niezbędne inwestycje, takie jak budowa alejek czy naprawa ogrodzenia, a na terenie Ostrowa jest 12 rodzinnych ogrodów działkowych.
7: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają i można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać. I ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lease Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w

czy wody, to może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w

0: środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
3: Wow. Mhm.
2: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
3: Wow.
2: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
3: Wow.
2: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
4: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
5: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
6: I po reklamie.

David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz eskowy messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10.50

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
9: Ale beton.
10: No?
9: Nie do poruszenia.
10: Właśnie, taki mocny i taki tani.
9: Bo to beton od XBET.
10: Zapisz numer 728-478-155.
9: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
10: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
18: Rossmann.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Castorama.
21: Teoria
19: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

0: Dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
2: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
1: Dlaczego NAM?
2: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
3: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9,99 zł. Szynkę Bochuna 100 gramów kupicie za 1,99 zł. Kiełbasy grillówki 500 gramów 12,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
9: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
10: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
11: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, ja po prostu uwielbiam ten angielski. Speaking English is easy.
15: W Forum budujemy pewność siebie, która zostaje na zawsze. Prowadzimy uczniów od malucha przez maturę aż po certyfikat Cambridge. Szkoła Forum. Kalisz, Pleszew, Koźminek.

0: Tu pasja spotyka się z wiedzą. Zapisz się już dziś. Zadzwoń 601-909-399.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: Intensywnie na drogach Kalisza i Ostrowa już teraz, a to jeszcze nie godziny szczytu, więc może warto zamienić cztery kółka na przykład na dwa, albo po prostu przejść się pieszo, jeśli jest taka możliwość i czas, bo pogoda jest i jak najbardziej. Na termometrach 22 stopnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
7: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
6: Według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazu ciągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
8: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
9: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
8: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
6: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
10: SK Ostrów Kalisz News.
5: Basia Źródlewsko-Olejnik, będzie można zagrać w teledysku. Do udziału zachęcają uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Nagranie już jutro o 9 w Parku Miejskim w Kaliszu. Mile widziani są seniorzy, natomiast o 11 przy pomniku Adama Asnyka wszyscy chętni.
11: To bardzo pracowite owady, dzięki którym mamy co jeść. Mowa o pszczołach, które dziś mają swoje święto, więc dbajmy o nie, mówi pszczelarka z Kalisza Aleksandra Nowacka.
12: Sać mi jak najwięcej roślin miododajnych i piłkodajnych.
11: A w południowej części Wielkopolski pasiek brakuje.
13: Normalnie o tej porze, a wykończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:42, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy, głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć Jacka, normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby.
3: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Na plaży w Kuryczna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relaks chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżka albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601 85 35 35.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.

0: Więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
5: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
11: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
10: Dlaczego NAM?
11: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
10: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
12: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Bezka.

0: godzin w pracy. Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w SC. Zostają z wami.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne.

0: Świąteczne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Nerdsfera. Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafox znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D Twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafox Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: No i powoli wbijamy się już w te popołudniowe korki. Już teraz większy ruch w Kaliszu, na przykład na Podmiejskiej, na Górnośląskiej czy na Wojska Polskiego. W Ostrowie korkuje się m.in. Rondo Sybiraków. Ja jak zawsze proszę, by poruszać się bezpiecznie i wzajemnie na siebie uważać.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
18: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
17: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
19: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
20: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
21: PiS i PO jedno zło.
22: Okej, tylko tam ci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
17: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika między innymi...
23: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
17: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
24: SK Ostrów Kalisz News.
17: Basia Źródlewsko-Olejnik. Obwodnica Kalisza przyspiesza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, który za ponad 680 milionów złotych wybuduje 18,5-kilometrowy odcinek drogi. Ma na to czas do 2030 roku. radość w bocianim gnieździe w Przygodzicach koło Ostrowa i radość internautów, którzy tę bocianią rodzinę podglądają. Wykluło się już drugie piskle. Maluch pojawił się dziś przed 7 rano, a w gnieździe są jeszcze 3 jaja. Jeśli macie ochotę podglądać, co się tam dzieje, zaglądajcie na bocianeprzygodzice.pl.
0: Rzuć na luz!
1: Rzuć na luz!
0: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
2: Radio SK.
5: Dwie minuty po 15 w SK i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie 2 dni. No i Bledka z hitem 2 dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, no i Fukaj z Vito, Bambino nawet. Pirowski, Paweł, dzień dobry, witajcie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Już kwadrans po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by było tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem, nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków, Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na SK-owym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie.

100 zł na kupon za każde 500, wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepie.

0: ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie, Tupirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica
0: może.
1: To dobre określenie.
0: Jasna sprawa, Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety

0: Po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może? Możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie? Mam, nie wiem co zrobić. A
0: ty... Może kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej,
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy.
0: Do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Tło od hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
1: Ajajajajaj.
2: Czy ten pokój usytuowany jest na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Co dziś na obiad?
8: Nie wiem, nie mam pomysłu.
7: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
8: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
7: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie? Soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
8: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
7: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
4: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81. Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Szukasz solidnych drzwi,

0: Z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
1: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
0: Najnowsze kolekcje, podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
1: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604 463 202. 604 463 202.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
13: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
12: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
14: Promocja trwa do 31 sierpnia.
12: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
14: Armatura24.pl.
15: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
16: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
17: To będzie ostatnia reklama. Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Kalisz, ulica Górnośląska 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Group.

0: Upalis. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: No dużo ruch na drogach Kalisza i Ostrowa. Trzeba to uczciwie powiedzieć. Korkuje się m.in. centrum Ostrowa. To dlatego, że pracę kończy na przykład urząd i starostwo. W Kaliszu większy ruch także w centrum, m.in. na Kościuszki czy Kopernika. Bądźmy czujni, uważajmy na siebie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2. Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
4: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
3: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
5: Fasolka 60 zł.
6: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
5: Kupujecie nowaliki?
7: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
8: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada,
9: to myślę, że spowodowane to właśnie suszą.
3: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
0: SK Ostrów Kalisz. Sport.
1: Daszy Źródlewsk-Olejnik. Kontuzje tuż przed pierwszym meczem o brąz. Trudna sytuacja 5 zawodników Rebut KPR Ostrowi przed sobotnim spotkaniem z Wybrzeżem Gdańsk.
10: Na pewno będzie to bardzo ciężki bój, ale nie takie rzeczy już w 3MK Arenie widzieliśmy.
1: Mówi prezes klubu Jakub Kaszuba, a mecz właśnie w 3MK Arenie w sobotę o godzinie 15. A skoro przy sobocie jesteśmy, to 23 maja w Kaliszu będzie można pograć w golfa od 11 do 16 na polu golfowym przy Wiankowej. Bezpłatne zajęcia, porady trenerów i atrakcje dla całych rodzin.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK.
14: Dwie minuty po 16. Taki czas wskazują nasze zegarki.
15: I dwie nowaliki witają was w SC.
14: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą. No bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
15: I Pawełek, dzień dobry.
14: Przestań mnie rozśmieszać.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy Messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla was.
2: Ja już chciałem udać się na USOFę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w Eska Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio Eska. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata i ja.

0: Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Angielski to nie tylko lekcje. To twoja wolność w podróży i pewność siebie w pracy. Czas zapomnieć o barierach i zacząć swobodnie mówić. Forum Uczymy Dorosłych po prostu mówić. A młodzież prowadzimy prosto do matury i certyfikatów Cambridge. Kalisz i Pleszew. Zadzwoń 601-909-399. Szkoła Forum i po prostu mówisz.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
7: Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
12: Społem cenka? Super cenka! Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Fly od Shona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski,
1: Pawełek. I Pawełek, dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Shona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, czyli odlot ściśle tajny. To taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Mm-hmm. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super, moim zdaniem. Muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. To... Super podpowiedź, panie pilocie, dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media
7: Expert taniej masz. Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji.

0: to klapka.
1: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.

0: Zambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?
2: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Na plaży w Kurychna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 000 zł

0: Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
4: To już ostatnie godziny. Wiosenna wyprzedaż mebli w Comforti dobiega końca. Tylko do soboty masz szansę zgarnąć solidne sofy, łóżka i materace w bezkonkurencyjnych cenach. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają z każdą minutą. Postaw na bezkompromisową jakość i solidność, która zostanie z tobą na lata. Znajdziesz nas w Nowych Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Poniedziałek, piątek, 10-18, w sobotę do 14. Comforti. Jakość bez kompromisów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: No i powoli, powoli wychodzimy już z tych popołudniowych korków w Kaliszu i w Ostrowie, chociaż gdzieniegdzie cierpliwość się jeszcze przyda, bo są remonty, m.in. na Krajowej 12 Kalisz-Opatówek, czy na Krajowej 36 Ostrów-Krotoszyn, no tutaj grubo.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
12: Nie da na wsi. Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
13: Nie mamy rynku węgla. No to sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
11: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
14: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
11: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
15: SK Ostrów Kalisz News.
11: Wasi Źródlewsko-Olejnik, obwodnica Kalisza przyspiesza. Jest wykonawca, który wybuduje 18,5 km drogi za ponad 680 milionów złotych.
16: Nowa droga pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Kalisza, co przyłoży się na wyraźną poprawę bezpieczeństwa.
11: Mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica Kalisza ma być gotowa do 2030 roku. A teraz ważna informacja.

0: Dla rodziców w Kaliszu 1 czerwca ruszy nabór do żłobków prowadzonych przez miasto. Rekrutacja będzie prowadzona tylko w formie papierowej i potrwa do 8 czerwca.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
2: W Radiu ESK.
3: Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17, za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Purple Disco Machine, będzie Joe i Sugar Babes. A jak Sugar Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski.
4: I Pawełek, dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK, kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
1: Dobrze.
0: Dobrze?
1: Słoneczko świeci, ciepło jest.
0: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
2: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
0: A zapytaj mnie, jak humor?
1: Jak humorek?
0: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
1: No
0: to pogadali.
1: Brawo.
0: No to możemy kończyć wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
3: A wy dzwonicie pod numer?
0: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
3: Jadziu.
1: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
0: Jeszcze raz?
1: Zawsze z hakiem.
0: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Marek.
0: Cześć, Marek.
4: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
3: Jasne.
1: Zawsze z hakiem.
3: Zawsze z hakiem.
4: Wieszak na ubrania?
1: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
0: No nieźle, panie Mareczku.
1: Wow!
2: Bez pytań pomocniczych.
0: Ale
2: bez
0: numer.
2: Niczego, po prostu.
1: Ale numer, nie?
0: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
2: Kto wie, że już ma wolne.
0: Mareczku, no wydaje mi się, że tak, Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle, ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
1: Wow.
0: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
1: Wielki szacun.
0: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
1: Nic.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
2: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
7: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podoręczu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy you could die.

0: w remiksie Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę Eski. W każdy piątek po 20 włączajcie. Tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę Eski przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcji.

0: finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To już ostatnie godziny. Wiosenna wyprzedaż mebli w Comforti dobiega końca. Tylko do soboty masz szansę zgarnąć solidne sofy, łóżka i materace w bezkonkurencyjnych cenach. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają z każdą minutą. Postaw na bezkompromisową jakość i solidność, która zostanie z tobą na lata. Znajdziesz nas w Nowych Skalmierzycach przy Podkockiej 4B. Poniedziałek, piątek, 10-18, w sobotę do 14. Comforti. Jakość bez kompromisów.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Remont? Budowa? Pomoże ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty tarasowe 2.0. Wykonamy dla ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu twoje pomysły nabierają kształtu.
8: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
9: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76. Na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 15, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: Właśnie. W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Z połem cenka? Supercenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99.

0: 5,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz z połem.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu.

0: egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
1: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
2: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu. Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu.

0: rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl. Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafox znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D Twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafox Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
1: Mamo, ja po prostu uwielbiam ten angielski! Speaking English is easy!
2: W forum budujemy pewność siebie, która zostaje na zawsze. Prowadzimy uczniów od malucha przez maturę aż po certyfikat Cambridge. Szkoła Forum. Kalisz, Pleszew, Koźminek. Tu pasja spotyka się z wiedzą. Zapisz się już dziś. Zadzwoń 601-909-399.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow. Mhm.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
7: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
12: Z oknami mamy co mamy. Na pogodowych mapach w Ostrowie i w Kaliszu wieczorne opady deszczu. Mogą nawet pojawić się jakieś wiosenne burze. Jak będzie, to się przekonamy. A jeśli chodzi o jutro, to ma być ciepło i słonecznie, a na termometrach ma być ponad 20 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, oferujący nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozboju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. Na przykład Polańczyka nad Soliną.
14: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
15: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
16: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
15: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
16: No misia.
15: A, misio by mnie przytulił.
13: Usłyszał od turystów w Polańczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
17: SK Sport News.
13: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0-6-1.
17: SK Ostrów Kalisz News.
12: Wasi Źródlewsko-Olejnik. Są pieniądze, inwestycja ruszy w przyszłym roku i potrwa do 2030. Ostrów wybuduje spalarnie śmieci. Miasto podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska umowę na dofinansowanie tej inwestycji. Fundusz dołoży 150 milionów w formie dotacji i pożyczki, a koszt całości to 180 milionów złotych. Spalarnia powstanie na terenie strefy przemysłowej przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie. Nie ma chętnych, nie ma złotej rączki dla seniorów w Ostrowie. Miasto właśnie unieważniło drugi konkurs na ten pomocowy projekt i na razie nie wiadomo, co z tym projektem będzie dalej.
18: Imprezka.
19: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał, ale o mnie czasami niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę, Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość

0: i Lenny Mieli Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. A jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna, a napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama. Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relaks chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżkę albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
11: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
10: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
12: Promocja trwa do 31 sierpnia.
10: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i

0: Stella.
1: Armatura24.pl.
2: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
3: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
4: Wow.
3: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
4: Wow.
3: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
4: Wow.
3: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
5: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
6: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Angielski to nie tylko lekcje. To twoja wolność w podróży i pewność siebie w pracy. Czas zapomnieć o barierach i zacząć swobodnie mówić. Forum uczymy dorosłych po prostu mówić, a młodzież prowadzimy prosto do matury i certyfikatów Cambridge.

Słuchajcie, Radio SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego, pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę między innymi Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TB Edukacja.
12: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
12: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
14: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To Twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na Twój biznes.
15: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
14: W Czery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego

0: Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
5: Ostrów i Kalisz na czasie.
6: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. KPR Ostrowia walczy o brąz. Przed nami pierwszy mecz i już w sobotę w Trzemka Arenie w Ostrowie. Rywalem będzie Wybrzeże Gdańsk. Macie ochotę pokibicować ekipie z Ostrowa? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@skpl. W tytule podajcie hasło KPR. No i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zdobyć te bilety.
4: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący urodziny dla dzieci, ucznictwo, rzucanie siekierami, laser tag. paintballkalisz.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla was zaproszenie na kolejną milenialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin Van Buren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka.
10: SK.
8: Same imprezkujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i Faithless.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj, to jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK, wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302, dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły, może mnie czymś zaskoczycie, zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór, tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął, no trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No co można robić? No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie low, low, low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
8: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
7: Dlaczego NAM?
8: Bo przygotują najlepsze.

0: Wakacje nam! Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
1: Czyli wakacje z Centrum Podróży nam!
0: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży nam!

0: Salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
1: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Kalisz, ulica Górnośląska 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
2: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
3: To będzie ostatnia reklama. Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie, jest ja to Narcotic Trust, I like it. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie.

0: Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz.
9: Ostrów i Kalisz na czasie.
10: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. Gotowi? No to lecimy. Nowe Skalmierzyce będą świętować. Zbliżają się dni nowych Skalmierzyc, a te odbędą się 26 i 27 czerwca. Wystąpią zespół Raz, Dwa, Trzy, a także Ania Wyszkoni. W programie również animacje i dmuchane zamki dla dzieci. Będzie się działo. Szczegółowe info, jak zawsze, dostępne w net.
8: Sponsorem programu jest właściciel Paintball Kalisz, oferujący urodziny dla dzieci, ucznictwo, rzucanie siekierami, laser tag. paintballkalisz.pl.

keep watching. Radio S. Radio S.

0: Śląska, Ostrów Kalisz. News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedek, Rubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
2: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
3: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
2: I co to znaczy to Pelemele?
3: No właśnie, Pelemele.
2: Prele morele.
3: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
4: W pośpiechu.
3: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
2: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
3: W gadziarni.
2: Gadziarni?
4: Gadziarni. Tak, to nie jest
3: tak,
4: żadna gadziarka.
3: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo tu jest były, tam gady trzymano,
3: tak.
5: Tam gdzie my nagrywamy.
4: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
3: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
2: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni,
3: tak.
2: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
3: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
4: Lekka esencja gadu.
5: To będzie na głowie.
2: Cztery sympatyczne.
3: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
4: lepsza
3: się bardzo
4: niż złote myśli.
3: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
3: to
4: nie
3: jest
4: wie, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje
3: quizy.
4: Przywracamy Pelemele na koncertach.
3: Tak.
4: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
3: I ich sekrety.
2: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
4: Będzie,
2: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote myśli.
4: Jeszcze jak.
2: Niesamowite.
4: I ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
2: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
4: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
3: tak.
4: W ogóle? Czy
3: poskajaliśmy to?
2: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych
4: tak,
2: myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
4: No ile można mieć własnych historii, nie?
3: Dokładnie.
2: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
4: Prawdziwe.
2: Żeby było ciekawiej.
4: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Na Oścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
3: Znaczy, może nie zawsze są to nasze

0: historia, ale nie no, są zawsze jakieś takie elementy powiązane nasze.
1: Tak. Na przykład Mario. No.
2: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to tak. Jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
0: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, no. W którym była pisana
3: nie
0: ta piosenka.
3: Nie żadnego chłopaka, nie. Tylko moje.
1: A tytułowy Mario? Amant?
0: Nie, nie, Mario Kart.
1: Łowca serc?
0: Mario Kart. Po prostu nie było...
4: Ale tata Julii Skiby, tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
2: Ale to nie o nim. Nie.
0: No tak, ale Mario.
1: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
0: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
1: Złamał serduszko komuś.
0: Ale, no, Mario,
2: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
0: Nie, no trochę kurde jest. No.
2: Dla mnie nie, ale
3: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie w miłej atmosferze. Znaczy nie, może nie aż w miłej atmosferze.
2: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
1: Dobra, teksty. Jak inspirowała, a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
2: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
1: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
2: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab.
4: Liczę sobie
2: aby
4: sylaby.
2: Rozpisuję sobie na kartce gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
1: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
2: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
1: Mm-hmm. A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
2: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
0: No zazwyczaj to jest raczej proste.
1: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
2: Bardzo bym chciała, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
0: myślę, że
2: nie.
0: Przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
3: Z powodów technicznych,
0: tak. I na tym zostawię to.
1: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
0: Tak.
1: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę...

0: technicznych, tak. I na tym zostawię to.
1: Dobrze, Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
2: Tak.
1: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę dużo

0: o teledysku, który oglądam.
1: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek.
0: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
1: Moulin Rouge.
0: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
1: Działa?
0: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
1: Działa, działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
2: 11.
1: 11, czyli 11 razy zadziałało.
2: 8. No,
1: tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
2: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
1: O, proszę bardzo.
2: To znaczy...
1: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
0: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
2: tak. Tak, nie, no tak, tak,
3: ale
2: tak,
3: to, okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
2: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
1: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
2: Tak.
1: Tak? Dobrze mówię.
2: Nasze dzieciństwo.
1: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
3: Tak, to byłam ja.
1: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
3: Nikt nie chciał.
1: Choć cię błagali o to?
3: Nie.
1: Ja z tobą zatańczę.
3: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
1: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
3: Skandaliczne.
1: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
3: A byłby taki plot twist.
2: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
3: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy, kogo biorą, ale zwykle już...
2: No właśnie, jak biorą aktora, to...
3: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
1: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pelemele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
2: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
1: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
2: No temat rzeka.
1: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
2: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
4: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie,

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy. Tak? Z Be The Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
3: Byłyśmy nudne.
0: Za nudne.
2: Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasze...
0: To był 2015
2: rok. Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: A to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami.

0: wyemitowane, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
1: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
0: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
1: Tak.
0: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście: wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą znali śpiewać.
2: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
1: Nasz pierwszy koncert.
2: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z chińskiej knajpy.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Właśnie Żudlewsko-Olejnik. Czas na podsumowanie dnia na antenie SK Ostrów Kalisz. Spalarnia śmieci w Ostrowie staje się faktem. Dziś miasto podpisało umowę o dofinansowaniu w formie pożyczki i dotacji tej inwestycji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Do końca tego roku ma zostać wybrany wykonawca. Całość ma być gotowa do 2030. Obiekt powstanie na terenie strefy przemysłowej przy ulicy Wrocławskiej. Od początku pojawienia się tego pomysłu protestowali mieszkańcy tej okolicy, którzy boją się bałaganu i smrodu ze spalarni, mając doświadczenie z wysypiskiem śmieci z rejonu Zębcowa, które do dziś nie poradziło sobie z odorem.
5: Czy tu można zagwarantować, że mieszkańcy nie będą borykać się z brzydkim zapachem czy z odpadami hulającymi po osiedlu?
6: Sytuację mamy następującą, mianowicie spalarnia pracuje w trybie hermetyzacji, czyli jest w niej podciśnienie. W związku z tym nie wydzielają się żadne zapachy na zewnątrz. To jest sprawa pierwsza. Po drugie, spalarnia służy do redukcji ilości odpadów albo do w ogóle ograniczenia składowania do zera. W związku z tym te zapachy, z którym się Państwo mierzycie, zarówno ze składowiska, jak i z instalacji MBT, która według nas jest przeżytkiem, po prostu przestaną istnieć. W związku z tym nie ma innej drogi, nikt nie wymyślił innej drogi, niż tylko droga polegająca na tym, że ta część odpadów, które nie są zdatne do recyklingu, jest poddawana termicznemu przetworzeniu. Jest gwarancja, powiem nawet więcej, tak zwane baty są w spalarniach dużo bardziej restrykcyjne niż w jakichkolwiek innych zakładach. Sami też stworzyliśmy te baty w Polsce, proszę wybaczyć, to nie jest kwestia pani pytania, ale trochę w negatywnych emocjach, które powodują, że spalarni w Polsce jest 4,5 miliona ton wydajności za mało. A państwo budujecie spalarnie na wasze potrzeby i proszę porównać sobie te dwie cyfry, 22 tysiące ton, 4,5 miliona, w którym miejscu jest gospodarka i w którym miejscu jesteśmy. Innym kierunkiem jest to, co się dzieje teraz, czyli turystyka odpadowa, czyli odpady jeżdżą tam i z powrotem. I mieszkańcy, każdy z nas by chciał, żeby spalarnia była ulokowana najchętniej w gminie obok, tego się niestety zrobić nie da, ale my musimy unikać kosztów i emisji związanych z transportem. O tym nikt nie mówi, że odpady jeżdżą po Polsce, wyjeżdżają z Polski i tak dalej, i tak dalej. Jakie to stanowi zagrożenie, jaka to jest emisja, jakie to jest zanieczyszczenie powietrza i ile nas to kosztuje. Nie możemy dalej w kółko mówić, że odpady najlepiej jest wywieźć. Odpady muszą być przetworzone tam, gdzie powstają.
7: Jeśli w Ostrowie Wielkopolskim realnie chcemy rozwiązać problemy składowiska przy ulicy Staroprzygockiej, którego wydajność pomału się po prostu kończy, to jedynym sposobem na to, żeby te odpady zutylizować i zagospodarować inaczej, jest wybudowanie instalacji, o której dzisiaj mówimy. Zanim podjęliśmy ten temat, przecież rozmawialiśmy z mieszkańcami wielokrotnie. Mało tego, żeby pokazać i odczarować trochę tą dziwną legendę, która jest tworzona wokół spalarni, organizowaliśmy wyjazdy do dużo większej instalacji w Koninie. I proszę mi wierzyć, że każdy, kto wracał z Koninie,

0: Nina z mieszkańców mówił, my nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta instalacja w ten sposób funkcjonuje, że praktycznie jest zeroemisyjna. My w Ostrowie budujemy daleko mniejszą instalację, ale skoro pani pyta o centra miast, to ja mam w oczach taki wjazd do Wiednia, gdzie w centrum miasta 30-40 lat temu, a więc to już jest mocno przestarzała instalacja, stoi wybudowana ogromna instalacja, ogromna spalarnia odpadów i tam też nikt nie zadaje pytania, dlaczego ona jest posadowiona praktycznie w środku zabytkowego miasta. Ba, sama stała się już atrakcją. Nie ma wyjścia. Musimy, tak jak powiedział pan prezes, nasze odpady utylizować tutaj na miejscu. Ulokowaliśmy tą instalację w ciągu strefy przemysłowej na działce, która należy do miasta i jakby najlepiej w naszej ocenie nadaje się do tego typu inwestycji.
1: Mówią wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Augustyn oraz prezydent Ostrowa Beata Klimek. Spalane odpady mają dać energię, która zasili w prąd i ciepło 35 tysięcy odbiorców. Koszt inwestycji to blisko 180 milionów złotych. Dotacja i pożyczka z funduszu to 151 milionów złotych.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę budowy obwodnicy Kalisza.
3: Obwodnica Kalisza przyspiesza. Oferta o wartości blisko 684 miliony złotych została wybrana jako najkorzystniejsza. To ważny krok w stronę realizacji brakującego fragmentu trasy Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski, która ma być gotowa do 2030 roku. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25 złożyła firma Mirbud, która zadeklarowała realizację inwestycji za 683 miliony 531 541 zł. To istotny etap, który przybliża nas do rozpoczęcia jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w południowej Wielkopolsce. Zrealizujemy ją w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Obwodnica odciąży miasto. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie Kokanin-Biskupice-Ołoboczne. Nowa droga pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z Kalisza, co przyłoży się na wyraźną poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia mieszkańców oraz płynności ruchu w mieście. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Harmonogram przewiduje 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, to znaczy decyzję o realizacji inwestycji drogowej z RIT, 12 miesięcy na uzyskanie decyzji z RIT oraz 22 miesiące na roboty budowlane z wyłączeniem przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Rozpoczęcie prac w terenie planujemy na połowę 2028 roku. Natomiast zakończenie inwestycji na trzeci kwartał 2030 roku. Prace na drodze krajowej 25 trwają już na innych odcinkach. Obwodnica Kalisza jest częścią większej inwestycji obejmującej rozbudowę ciągu Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski do parametrów drogi klasy GP główna ruchu przyspieszonego o przekroju dwujezdniowym. W wielu miejscach trasa powstaje w nowym śladzie, omijając m.in. Konin, Głowiew, Rychwał, Zbierzk, Stawiszyn, Piątek Mały, Witoldów, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Ołoboczne. Na pozostałych odcinkach prace są już zaawansowane. Konin-Rychwał długości 12 km. Umowę z firmą POR podpisaliśmy 13 lutego bieżącego roku. 379 milionów 800 tysięcy. Zakończenie planowane jest w czwartym kwartale 2029 roku. Odcinek Zbierzk-Kokanin 18 km. Umowę z firmą Strabag podpisaliśmy 30 stycznia tego roku. Wartość to 484 miliony złotych, a zakończenie planujemy w czwartym kwartale 2029 roku. Biskupice Ołoboczne, Ostrów Wielkopolski, długości 6 km. Inwestycję zrealizuje grupa Mirbud. Umowa podpisana 18 czerwca 2020

0: 2025 roku za 266 milionów złotych. Trwają prace projektowe, a zakończenie inwestycji planujemy w czwartym kwartale 2028. Rychwał-Zbierzk, długości 13 km. Umowę z firmą Pol Aqua podpisaliśmy 18 marca bieżącego roku za kwotę ponad 379 milionów złotych. Obecnie trwają prace projektowe, a zakończenie inwestycji planujemy w czwartym kwartale 2029 roku. Nowa trasa przez region. Po zakończeniu wszystkich odcinków powstanie spójna, blisko 70-kilometrowa trasa drogi krajowej nr 25, która połączy Konin, Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Nowa droga znacząco poprawi dostępność komunikacyjną regionu oraz ograniczy ruch tranzytowy w centrach miejscowości.
1: Powiedziała nam Alina Cieślak, rzeczniczka prasowa poznańskiego oddziału GD DKiA.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: A my zdecydowanie zmieniamy temat. To bardzo pracowite owady, dzięki którym mamy co jeść. Mowa o pszczołach, które dziś, 20 maja, mają swoje święto. Warto dbać o te owady, przekonuje pszczelarka z Kalisza Aleksandra Nowacka.
3: Dlaczego te pszczółki są tak ważne w naszym życiu?
4: Pszczoły są ważne, ponieważ dają nam życie. Trzeba o tym mówić, trzeba o tym uczyć, szczególnie młode pokolenie, ponieważ pszczoły odpowiadają za zapylenie większości pokarmów, które trafiają na nasze stoły, więc bez ich pracy nie mielibyśmy co jeść, ale też nie tylko ludzie nie mieliby co jeść, ale również zwierzęta, ponieważ są gatunki roślin, którymi się właśnie te zwierzęta żywią, więc nie tylko wegetarianie, ale też osoby mięsożerne powinny być wdzięczne pszczołom, ale też oczywiście nie pszczołom miodnym, bo te akurat są najpopularniejsze, jakby one są blisko nas, znamy ich produkty, znamy też osoby, które się tymi pszczołami opiekują na co dzień, między innymi właśnie ja, więc nie tylko pszczoły miodne zapylają. Trzeba też pamiętać, że na świecie jest ponad 20 tysięcy różnych gatunków pszczół, też dziko żyjących, i one także zapylają.
3: Jak o te pszczółki dbać?
4: Przede wszystkim edukować, to chyba już się przewinęło wcześniej, tak w skrócie, uczyć i samodzielnie po prostu pogłębiać wiedzę, uczyć się o tych pszczołach właśnie i w jaki sposób możemy też im pomóc. Na pewno możemy ustawić poidełka na swoim ogródku albo na balkonie. Na pewno nie powinny to być poidełka w postaci startych owoców, bo ostatnio właśnie w internecie był taki komunikat, ktoś powiedział i taki łańcuszek po prostu szybko poszedł, żeby po prostu zetrzeć owoce, postawić i te pszczoły pod wpływem cukrów zawartych w tych owocach będą miały energię, ale to jest jedynie zaproszenie dla os albo szerszeni pszczoły zapylające, interesują się kwiatami, więc oprócz tych poidełek możemy też posadzić kwiaty, żeby pszczoły miały z czego czerpać. I też starajmy się, żeby ta roślinność była jak najbardziej urozmaicona, żeby te gatunki roślin, które sadzimy, kwitły w okresie właśnie wczesno-wiosennym, aż do późnych okresów właśnie lata, a nawet do jesieni, żeby przez cały ten sezon, kiedy te pszczoły są aktywne, miały z czego czerpać i miały z czego żyć, bo niestety często tak się zdarza, że po prostu spodoba nam się jakaś roślina i po prostu sadzimy tylko tą jedną, bo akurat nam się upodobała, a to też jest dobre, ale nie o to chodzi.
3: Poidełka, jak ona powinna wyglądać?
4: Poidełka, wystarczy, że wykorzystamy spotki od słoików albo spotki od doniczek. Ułożymy na nich kawałki kamieni, w sensie kamienie ułożymy tam, patyki i wystawimy na słońce, żeby ta woda, która tam się znajduje, miała wysoką temperaturę. No i też, żeby to poidełko, dobrze by było, żeby to poidełko było osłonięte od wiatru, bo to też jakby nie pomaga. Jeżeli pszczoła jest zmęczona, to ona potrzebuje właśnie takiej temperatury, spokoju, żeby po prostu odpocząć i żeby lecieć dalej.
3: Są ludzie, którzy boją się pszczół. Mhm. Jak tutaj właśnie do nich dotrzeć, że tych pszczół nie należy się bać?
4: Przede wszystkim boimy się tego, co jest nieznane, nie? Więc właśnie tak jak wspomniałam, bardzo ważna jest ta edukacja. I czytanie po prostu o tych pszczołach. I jakby pszczół nie trzeba się bać. Ja za każdym razem to powtarzam. Pszczoły są jedynie groźne dla pszczelarzy, jeżeli tutaj mówimy o pszczołach miodnych. No wiadomo, nikt nie lubi, kiedy ktoś wchodzi z butami do jego domu i tam w tym domu grzebie bez pytania. No i pszczelarze są najczęściej na

0: wrażenie nieoporządlenia. Tak naprawdę pszczoły interesują się tylko i wyłącznie kwiatami, więc to, co wokół nas lata, to najczęściej są właśnie osy, to one są właśnie takie wścibskie i to one są niebezpieczne, są dla nas zagrożeniem. Natomiast właśnie pszczoły zapylające interesują się tylko i wyłącznie kwiatami, więc jeżeli my nie podchodzimy za blisko, nie przeszkadzamy im w tej pracy, to one nie mają w ogóle myśli, potrzeby atakowania nas. Nie? I to też właśnie trzeba zachować jakiś taki umiar. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś się boi, no to z dystansem, prawda? No ale po prostu nie przeszkadzajmy, nie znęcajmy się nad tymi owadami, a one nam nic nie zrobią.
1: W takim jednym udu ile pszczół się mieści?
0: No to tutaj nie może być nieskończona ilość, jeżeli rodzina jest silna, no to tych pszczół może być naprawdę bardzo dużo. Mówi się średnio, że jedna rodzina pszczela w ciągu sezonu letniego składa się z około 100 tysięcy owadów do 120 tysięcy. To taka średnia statystyczna. Dla porównania latem, zimą i jesienią tych pszczół jest znacznie mniej i wtedy liczba spada do 20 tysięcy około.
2: A w południowej Wielkopolsce pasiek nie brakuje.
3: Eska Ostrów Kalisz News.
4: Jagoda Moszpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
5: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operator numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
6: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
5: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale no do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
6: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę? Jak to wygląda?
5: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
6: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
5: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym no, trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w

0: Michał.
1: Powiedzcie, panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
2: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
1: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
0: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
2: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę, na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
1: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
0: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować tylko.
1: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
2: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem, są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga, trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia i nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
0: To też łatwo ustalić, wiem, kto odbierał, której godziny, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no, nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no, znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne.
1: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
2: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
0: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. My każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
2: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych teł społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
0: Umiejętnościami różnymi na przykład.
2: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
0: Strażaków, policjantów.
2: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
0: Też. Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy.

0: Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób ze wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
2: No, osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenie o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
1: A ile takie szkolenie trwa?
2: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
3: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, które, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
3: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
3: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
4: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też w związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
4: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my

0: co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
0: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
2: A tematem zajął się Dominik Rutkowski.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą

0: zbyt wiele. Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hunters. Od ponad 30 lat specjalizujemy się w ochronie i monitoringu. Zapewniamy bezpieczeństwo, na które możesz liczyć 24 godziny na dobę. Nasze doświadczenie i zaawansowane technologie gwarantują spokój i ochronę każdego dnia. Wejdź na www.hunters.pl. Hunters. Mamy oko na wszystko.
4: I po reklamie.

0: 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Legenda.
3: Legenda.
2: Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.